Največ hitov na enem mestu. Na enem mestu. To je seveda poletni kapris. Poletni kapris. Bom, you shot me.